0: fue a la cita, cita,
1: pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pisar, pis